wśród jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się.

droga moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej.

już starty z map werselski Węgar, już wolny Żyd i Białorusin, już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę sierp, hakenkreuz i młot.

0: Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W Supraślu spotkali się miłośnicy historii, rekonstruktorzy i pasjonaci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. Za nami trzeci festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki. Wydarzenie, które pozwala spojrzeć na przeszłość nie tylko przez karty podręczników, ale także poprzez ludzi, stroje, obyczaje i dawne tradycje. Tegoroczna edycja była poświęcona przede wszystkim kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej obojga narodów. Sarmacja stała się punktem wyjścia do rozmowy o tym, czym były dla ówczesnych ludzi wolność, obywatelstwo, państwo i religia. Wśród uczestników festiwalu byli również rekonstruktorzy z Białorusi. Jednym z nich jest Wasyl Kałacz, który od lat interesuje się historią i tradycją dawnej Rzeczypospolitej.
3: Z Białorusi tu jedna drużyna, ale taka wielka i mocna. Bracz litewska Lisowczycy. Wachmistrzem tego klubu ja jestem. No i tu przedstawiamy akurat szermierkę XVII-wieczną. Skupiamy się w naszej działalności akurat na szermierce, na technikach szermierczych, na technikach boju, różną bronią białą i robimy takie widowisko, bez wątpienia powiem, że może na poziomie wyższym w całej Polsce mało mamy konkurentów, bo bijemy się bez żadnego zabezpieczenia, bijemy się naprawdę, bijemy się bez prób przed bitwą i robimy nie tylko widowisko, ale taką bójkę na żywioł.
4: Mam na imię Jola, przyjechałam spod Warszawy, z Pruszkowa. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną jakieś 8-9 lat. Odtwarzam żołnierza polskiego, muszkietera XVII-wiecznego. Myślę, że ten ruch rekonstrukcyjny w Polsce jest tak dobrze rozwinięty. Polacy bardzo kochają swoją historię, bardzo lubią opowiadać o niej, lubią świętować wydarzenia historyczne ważne dla Polaków. Myślę, że to też widać zresztą w naszym kraju, że Polacy dbają o swoją historię, pielęgnują ją, świętują ją i takie festiwale historyczne, jaki tutaj się odbył, tak naprawdę mają promować tą wiedzę historyczną, mają zachęcić ludzi do zainteresowania się naszą historią i do pielęgnowania historii, bo Polska ma piękną historię. Ja nawiązałam tutaj mnóstwo fantastycznych znajomości. To są ludzie, którzy naprawdę pasjonują się historią, mają ogromną wiedzę na temat historii, więc to jest taka pasja, która ma pewien sens i wartość. My potrafimy wspólnie się też bawić bardzo fajnie, nie tylko promować historię, ale też spędzać miło razem czas, więc to jest raz, że towarzystwo bardzo takie serdeczne, wspierające się. Dwa, klimat taki historyczny, tego obozu historycznego, bitwa, konie, wystrzały, stroje oczywiście historyczne. Ma to w sobie pewną taką magię i jest to bardzo fajny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu z taką wartością.
5: Nazywam się Hubert Lepionka. W ramach tej rekonstrukcji jestem muszkieterem Rebel Regimentu, a także i sołtysem grupy Konfrateria Różnych Stanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A w pracy zajmuję się archeologiem, jestem muzealnikiem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ta rekonstrukcja historyczna w Supraślu jest dla mnie też niezwykłą okazją, jako samemu, że pochodzę z Supraśla, do kultywowania tradycji i historii, które się odbywa. Bo Supraśl był takim miejscem Rzeczypospolitej bardzo ważną perłą i w Koronie, i także na Litwie, który łączył różne prądy kulturowe idące z zachodu i wschodu w jednym miejscu. I my tutaj przez tą rekonstrukcję oddajemy hołd historii, która tutaj się odbywała, jednocześnie też popularyzując wiedzę o dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów. XVII wiek w historii Rzeczypospolitej to jest wiek tak największej aktywności kulturowej z jednej strony, ale także i powiedzmy potęgi tej kulturowej. To tutaj tworzyła się kultura, która dała podkład do dzisiejszych, tak naprawdę dużej części historii Europy Środkowo-Wschodniej. I to, co wtedy tam się działo, zostało wypracowane. Dzisiaj cały czas wszyscy, którzy żyjemy w tej regionie świata, odczuwamy. To, że dzisiaj Polska ma takie bliskie związki, na przykład właśnie z Białorusią, z Ukrainą, z Litwą, to właśnie wytworzyło się i skonsolidowało w XVII wieku. I też pod względem samej też kultury, to o czym mówimy, o sarmatyzmie, o tym, o czym mówimy, o wielokulturowości i także tak samo o tolerancji. To jest właśnie wszystko dorobek XVII wieku i XVI też. Więc to wszystko to jest potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc. Bo w ramach tego festiwalu odbywają się nie tylko rekonstrukcje historyczne, ale też i wykłady merytoryczne w bibliotece w Supraślu, gdzie można posłuchać profesjonalistów, historyków, archeologów, którzy się tym zajmują.
6: Nazywam się Kaciaryna Wadanosowa, jestem historyczką oraz autorką wystawy Strój, która trwa teraz w Supraślu. Trwa do 27 listopada. Składa się z 16 strójów różnych epok, też przedstawione na wystawie białoruskie ludowe stroje z różnych regionów. I to jest całkiem moja ręczna praca, haft, krój, szycie, tkactwo, plecienie, ale chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że każdy strój to najpierw badanie historyczne. Dla mnie historyczna rekonstrukcja to najpierw radość, duża radość, bo tutaj mogę zapomnieć o tym wszystkim, co dręczy mi, męczy w takim codziennym życiu. Ja mogę być albo szlachcianką, albo na przykład, jak tu i teraz, żołnierką i mogę walczyć na szable, bo zajmuję się też szermierką. To bardzo fajny sposób przeżyć to, z czego składa się takie zwykłe życie. Ja mogę nie czytać na przykład wiadomości z Białorusi w tych czasach, kiedy ja jestem na festiwalu. Ja mogę być inną osobą, chociaż zostaje się mną, oczywiście, ale to super, to świetny sposób zbadać życie innych epok.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii miasteczka Żuprany na Oświęcimszczyźnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo ze Stachurskim oraz jego przebojowym utworem Typ Niepokorny.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Po nawiązaniu kontaktu z Łupaszką, Zagończyk na początku stycznia 1946 roku wziął udział w naradzie odbywającej się w Zajezierzu koło Sztumu, podczas której major Szędzielarz podzielił podległą mu grupę ludzi na zespoły dywersyjne. Feliks Selmanowicz Zagończyk miał za zadanie stworzyć jeden z nich, wykorzystując do tego celu kontakty konspiracyjne. Zagończyk własny oddział sformował dopiero w marcu 1946 roku. Niewykluczone, że był w tym czasie pochłonięty pracą wywiadowczą. Zorganizowanemu przez Zagończyka patrolowi lub patrolom Łupaszka wyznaczył zadania ekspropriacyjne i propagandowe. Wykorzystując broń zdobytą podczas akcji oraz otrzymaną od Łupaszki, należało zdobyć środki finansowe, mapy, lekarstwa, zorganizować meliny oraz werbować nowych członków. Grupa w składzie: Bolesław Mikulewicz, pseudonim Turwit, Bolek, Jan Bryś, Szczapa, Leszek Krzywicki, Leszek, Tadeusz Wazgo, Tadzik, Jerzy Dulko, pseudonim Deserter, Zbyszek oraz Krystyna Lękówna, pseudonim Krystyna, dokonali kilku akcji na państwowe przedsiębiorstwa, zdobywając dla kasy organizacyjnej około 235 tysięcy złotych oraz drukując i kolportując 900 ulotek o treści antykomunistycznej. Ulotki były powielane w Sopocie, w mieszkaniu rodziny Wazgów, przy ulicy Wybickiego. W pracy propagandowej patrol wspomagała Janina Wasiłowicz-Smoleńska, pseudonim Jachna, która przepisywała teksty na maszynie. Następnie druk odbijano na prymitywnym powielaczu, które zastępowało lustro. Kolportażem zajmował się m.in. należący bezpośrednio do grupy Zagończyka Zdzisław Christa, pseudonim Mamut. Warto wspomnieć o specyfice pracy Zagończyka. Mobilizując ludzi do działalności dywersyjnej i propagandowej, starał się zapewnić im choć częściowo bezpieczeństwo. Na przykład Janinie Wasiłowicz-Smoleńskiej, Jachnie, nakazał napisać list do rodziców, w którym tłumaczyła swoje przystąpienie do konspiracji, a następnie partyzantki, groźbami ze strony Zagończyka. Sam też kilka takich listów z groźbami sprokurował. Miało to być podstawą alibi w razie aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Janina Wasiłowicz-Smoleńska po latach tak opisywała tę sytuację.
2: Mój tato i Zeus uchwalili, jak mam zeznawać na wypadek aresztowania. Liczyliśmy się z tym, że mogą nas wytropić i aresztować. Ustalili, że będę mówiła, że to Zagończyk zmusił mnie do powrotu do lasu. Zagończyk nie żył i nie mogli mu już nic zrobić. Zresztą on sam przed moim dołączeniem do oddziału przygotowywał taką legendę. Zabierając mnie do lasu, zostawił rodzicom jako alibi listy z pogróżkami i pouczył, aby w razie zatrzymania zeznawali, że byli przeciwni mojemu powrotowi do partyzantki, a ja zgodziłam się wyłącznie pod naporem jego gróźb i z obawy o ich życie. I tak miałam mówić, że Zagończyk mnie zmusił, że rodzice byli przeciwni, że chcieli, żebym się uczyła, że oddział został rozwiązany, bo namawiałam do tego Zeusa.
0: Razem z rodzicami Jachny Zagończyk przygotował legendę. Ustalono, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich ponownego spotkania oraz że grożąc bronią, Zagończyk zmusił Jachnę do powrotu do lasu. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemne i Barazyny już za tydzień.

0: Tylko ja.
1: Polskie podróże na Białorusi.
2: Przy mikrofonie Aleksa Szota, witam Państwa. Dziś wybierzemy się na malownicze tereny dawnej Wileńszczyzny, do małego miasteczka leżącego nad rzeką Oszmianką, do Żupran. Ta miejscowość lokowana jest w najwyższej części Wysoczyzny Oszmiańskiej, 10 km od miasta Oszmiany. Sama nazwa osady od wieków budziła zaciekawienie badaczy. Słynny białoruski poeta Franciszek Bachuszewicz w notatce z 1885 roku, zamieszczonej w czasopiśmie Kraj, stawiał hipotezę, że nazwa wywodzi się od mieszkańców dawnych puszcz, żubrów. Inni językoznawcy dopatrywali się tu litewskiego słowa żłobris, oznaczającego sochę, bądź od nazwiska żupra. Najstarsze ślady osadnictwa kryją się jednak na brzegu Oszmianki, gdzie według dawnych krajoznawców znajdowało się starożytne grodzisko. Przez dziesięciolecia w słownikach i encyklopediach powtarzano jedną datę jako oficjalny początek pisanych dziejów żupran – rok 1407. To wtedy wielki książę Witold miał podarować tę majętność staroście wileńskiemu Wojciechowi Monwidowi. Stulecia później oryginał owego dokumentu, tzw. darczej gramoty z książęcą pieczęcią, przechowywano z wielką pieczołowitością w pałacu hrabiów czapskich w Nowosiołkach. Historyk Czesław Jankowski pisał pod koniec XIX wieku, że właściciele strzegli tego dokumentu jak źrenicy oka i pokazywali go wyłącznie najznamienitszym gościom. Ale dwudziestowieczne badania wskazały, że szuprany są co najmniej o kilka lat starsze. Polska badaczka Anna Krupska jeszcze w 1976 roku, analizując materiały do biografii Wojciecha Monwida dla Polskiego Słownika Biograficznego, natrafiła na dokument źródłowy z 1403 roku. Wynika z niego, że Monwid otrzymał żuprany oraz sąsiednie Mirkliszki w dzierżawę już 4 lata wcześniej, czyli pisana historia żupran jest o 4 lata starsza niż przez wieki sądzono. Kim był ten Monwid? Był pogańskim bojarem litewskim, który po przyjęciu chrztu w kościele katolickim z gorliwością fundował nowe parafie. Jako wpływowy członek Rady Wielkoksiążęcej, zaufany dyplomata księcia Witolda, posuwał do Krzyżaków i do Moskwy, a według kronik to właśnie on prowadził wojska litewskie na pole bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Podobno to za jego sprawą w Żupranach położono podwaliny pod parafię rzymskokatolicką, choć oficjalna struktura datuje się na o wiele późniejszy rok 1550. Wówczas tutejsi ziemianie, Henryk Daukrza i Dołgirt, ufundowali pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Dawniej centrum miasteczka leżało nieco w innym miejscu niż dziś, tuż przy brzegu Oszmianki, gdzie przy moście krzyżowały się drogi ku Zamościanom i Nowosiołkom. Tam też stała pierwsza świątynia, a obok niej działał młyn, tartak oraz dwie karczmy, a 3 razy w roku odbywały się huczne jarmarki. Poprzez małżeństwo Mikołaja Radziwiła Starego z Zofią Monwidówną około 1460 roku żuprany przeszły w ręce potężnego rodu Radziwiłłów, stanowiąc jeden z zalążków i fundamentów ich przyszłej wielkiej potęgi. Przez niemal 300 lat miasteczkiem władało kolejno 9 przedstawicieli tego rodu, aż po Karolę Stanisława Radziwiłła, panie kochanku. W XVI wieku przez tę ziemię przeszła fala reformacji. Syn Mikołaja Starego, hetman Jerzy Radziwiłł o przydomku Herkules, mimo aktywnej agitacji kalwinistów, pozostał wierny katolicyzmowi, jednak jego syn Mikołaj Radziwiłł Rudy stał się przywódcą protestantyzmu w Wielkim Księstwie Litewskim. W swoich dobrach Mikołaj Rudy masowo przekształcał świątynie katolickie w zbory kalwińskie. Los ten spotkał także kościół w Żupranach. Miasteczko

stały się centrum protestanckim, gdzie litewscy kalwini odprawiali swoje synody. Batalia o zwrot kościoła trwała dziesięciolecia, aż w 1646 roku kanonik wileński ksiądz Paweł Klaczkowski odzyskał budynek i przypisany do parafii majątek Ganczary od księcia Bogusława Radziwiłła. XVII wiek przyniósł miasteczku ciężkie próby. Podczas wojny z Moskwą świątynia i osada całkowicie spłonęły. O skali zniszczeń świadczy fakt, że gdy w 1652 roku książę Bogusław Radziwiłł dawał żuprany pod zastaw, ich wartość szacowano na 40 tysięcy złotych, a w 1666 zdołał pożyczyć pod ich zastaw zaledwie 24 tysiące złotych. Z pożarem wiąże się jednak niezwykłe wydarzenie. Wysoko nad ołtarzem na belce umocowany był drewniany krzyż. Po opadnięciu płomieni wśród dymiących zgliszcz odnaleziono go, był całkowicie nietknięty przez ogień. Ta cudowna relikwia przetrwała do dziś i spoczywa w bocznym ołtarzu obecnej świątyni. Nowy kościół odbudowano w 1692 roku dzięki funduszom córki Bogusława Radziwiłła. Pod koniec XVIII wieku, u schyłku Rzeczpospolitej, żuprany i okoliczne wsi były znane jako hrabstwo żuprańskie. Co wydarzyło się tu dalej? Jak powstał dzisiejszy kościół? Jak przetrwał lata komunizmu? O tym w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Stachurskim oraz jego przebojowym utworze Typ niepokorny. Stachurski, czyli Jacek Władysław Łaszczoch Stachurski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów muzyki pop, dance i klubowej, kojarzony również z disco polo. Urodził się 26 stycznia 1966 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Jego przygoda z muzyką zaczęła się w latach 80. Stachurski był wtedy wokalistą rockowego zespołu Eve, który później zmienił nazwę na Eve Boys. Grupa działała około 5 lat, jednak zakończyła działalność z powodów finansowych. Po rozpadzie zespołu Stachurski został prezenterem lokalnego radia w Pszczynie. To właśnie wtedy zaczął używać pseudonimu Stachurski. Nazwa pochodziła od nazwiska jego wieloletniej znajomej i z czasem stała się jego artystycznym nazwiskiem. Przełomowym momentem był rok 1994. Stachurski nagrał wtedy piosenkę Taki jestem, która była również pierwszym singlem z jego debiutanckiej płyty o tym samym tytule. Od tego momentu rozpoczęła się jego kariera solowa. W kolejnych latach artysta zdobywał coraz większą popularność, nagrywając przede wszystkim muzykę pop i dance. Jego piosenki regularnie pojawiały się w polskich mediach, a on sam stał się jednym z najbardziej charakterystycznych wokalistów polskiej sceny muzyki popularnej. W 2002 roku nagrał tytułową piosenkę do serialu Samo życie. 4 lata później otrzymał słowika publiczności podczas festiwalu w Sopocie za utwór Z każdym twym oddechem. W 2011 roku Stachurski wziął udział w nagraniu piosenki Muzyki Moc, stworzonej z okazji 10-lecia stacji Viva Polska. Utwór, wykonany wspólnie z 11 innymi artystami, zdobył nagrodę Viva Comet. W tym samym czasie nominowany był również jego przebój Dosko, a sam Stachurski otrzymał nominację w kategorii Artysta Roku. Ważnym etapem jego kariery był rok 2015. Od tego czasu Stachurski zaczął nagrywać przede wszystkim muzykę klubową i dance, coraz częściej pojawiając się również na scenie disco polo. W tym samym roku rozpoczął współpracę z DJ-em BBX-em. Razem nagrali m.in. utwory Kieliszki z 2015 roku oraz Essa z 2017. Oba single zostały później wyróżnione platynowymi płytami. Stachurski współpracował także z zespołem disco polo Basta. W 2016 roku nagrali wspólnie piosenkę 8 sekund. W 2018 roku artysta wydał single Szampan i truskawki oraz Angelina. Rok później pojawił się gościnnie w utworze Etyzer z kosmosu braci Figo Fagot. Jeszcze w tym samym roku wydał własny album 2K19, z którego pochodziły m.in. utwory Zimna Lufa i Doskozza. W 2020 roku Stachurski wydał kolejne single Bella Mamacita, nagrany z udziałem hiszpańskiego wokalisty Henrygo Mendeza oraz Ayessa. Do obu utworów powstały teledyski. Skala jego popularności znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. Szacuje się, że Stachurski sprzedał w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD. Otrzymał m.in. złote płyty za albumy Finał, Wspaniałe polskie przeboje i 2009, a platynowe za takie wydawnictwa jak 1996, Urodziłem się, aby grać, 1999, Moje najlepsze piosenki, 1 i Trwam. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 6. albumu studyjnego, wydanego w 2000 roku. Jest coverem utworu The One and Only brytyjskiego piosenkarza Chesneya Hawksa. Przed Państwem Stachurski. typ niepokorny.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Доброго суботу передаю вам привітання. У нашому ефірі далі розповідаємо про 70-годовий юбілей відділу археології Подрявського музею Білостоку. Юбілей інституції, яка заховує історію. Так, ребята презентували книгу, над якою працював білостоцький історик В'ясло Урубель, який особливо підкреслював важливість агульної регіональної спадщини.
2: Дуже добрим помислом, дуже добрим речем було те, що відділ археології впав на помисл, щоб описати свою 70-lecie, ale nie w sposób patetyczny, nie w sposób bardzo wzniosły, ale taki w sposób typowo ludzki. Doświadczenia, wykonane prace, wykonane badania, największe osiągnięcia w taki sposób, żeby każdy mógł to przeczytać, nie tylko archeolog, nie tylko specjalista, ale każdy podlasianin, każdy mieszkaniec regionu, ale i nie tylko mógł przeczytać, co dobrego przez te 70 lat udało się zrobić, odkryć, zbadać, ustalić. A temu wszystkiemu towarzyszy i szata graficzna, i piękne zdjęcia, i historyczne zdjęcia z wykopalisk, i zdjęcia zabytków. Także naprawdę pozycja bardzo istotna w księgozbiorze każdego regionalisty, każdego białostoczanina, podlasianina, który jest zainteresowany przyszłością. Przygotowywali artykuły po prostu takie, które mają.
3: To boko sama kniha, możemy сказать, naprawdę охопли 80 годов існування археології Подляжського музею.
2: 70 lat, tak. Od momentu powstania, organizacji, opis wspomnieniowy najstarszych nestorów archeologii podlaskich, seniorów, którzy tworzyli ten dział, i aktualnych pracowników i ich dokonania. Także składa się to z takich właśnie krótkich opisów, wzbogaconych ilustracjami archiwalnymi, współczesnymi zdjęciami zabytków.
3: Jakie instytucje Białorusi możemy uspomnieć w związku z tym, że це правда відбувалася велика співпраця поміж Польщею і Білоруссю у сфері археології?
2: Очевидно, то границя сучасна не має нічого спільного з границею історичною, де культури się przenikały na Podlasiu. Podlasie jest od wieków pograniczem kultur, narodów, tradycji. I archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
3: Może być Akademia Nauk?
2: Nie da się prowadzić badań wykopaliskowych z okresów nowożytności czy średniowiecza, czy wczesnego średniowiecza bez wiedzy i doświadczenia archeologów białoruskich. Także tak jak mówię, to był jeden teren. W związku z tym prace archeologiczne Białorusinów, białoruskich naukowców i podlaskich, polskich naukowców muszą być uzupełniane, muszą obie strony znać wyniki tych badań. Ustalenia po wschodniej stronie granicy są aktualne u nas i nasze wyniki badań są aktualne tam. Także to jest cały czas interdyscyplinarność i współpraca międzynarodowa tutaj na najwyższym poziomie.
1: Так само урочистість, як після візитної частки гостівлі можливість навідати часові археологічні експозиції, розгорнутої у історичній залі Білостоцької ратуші.
4: Білоруська радіорація. Розбираємо межі.

Arab Strap z nowego albumu 30 gadów scenicznej historii Ugata Hurtu i z gadami ni autentyczność, ni sens ich twórczości nie hublajeca. A następna pieśnia będzie autorstwa Irmy, u tym chodzi już od nojczy z jojumy tu sostreli się, a siądnia wiertajem się do pieśni 23 goda. Nothing compares to loving you. Irma narodziła się u Kamerunie, z siemioj przyjechała u początku z tego oddziału Francji, gdzie poczęła śpiewać u kościelnym chory, uczyła się gry na gitary, gdy poczęła znachodzić sposób adreagować niezrozumiałą, raczej znać dorosłych. Mienawita praz pieśni. U każdej pieśni jest historia, u każdej historii wobraz, a u każdym dni nowy świtanek, gaworyć Irma. Sama tak sama pisze scenarii i kieruje zdymkami da wideoklipał, kap połnościu byli jejnymi autorskimi raspowiedami.

Take the L Train i Brooklyn Funk Essentials, zasnowany w 1993 godzie u New Yorku. A już przez moment The Return, nowa ja pieśnia, wiertanie, jak wynik współpracy newyorskich rapereł Q-Tipa, wychowanego u Queens, i MC Light, narodzonej na Brooklynie. Do pieśni dołączył się tak samo jeszcze jeden newyorski rapier i aktor Mos Def. Kap pobaczyć kadry z miejsca, do jakich odklikują od samej muzyki, gdzie wyrastali, do jakich ja tak sama ciapieróżą, mają możliwość wiertać się o dumkach, zachwoczywoją tak sama paglądzieć klip na gatuj.

0: Po angielsku i po francusku. Pra wosińskiej liście zaśpiewała u początku programy Edith Piaf. I usio już wiadoma. Witajem wosień. A witajem ja je umiesz narodnej kampanii. Tydzień temu mnoha było pra białoruską mowu i adnosiny daje je samych Białorusał, to siądnia pa białorusku buduć tolki pieraklady. A u pieśniach i pierakladał, a pracza zahalołkał, nawet nie budzie. Witajem wosień. Zapraszaju.
1: Guillaume Apollinaire. Wosień. Pieraklad z francuskiej Uladzie Lenkiewicza. Проходить скрозь туман, вязковец клыша ноги, за им кульгає вол у восеньский туман, что хутора горнув похилы от изнямоги. Вязковец, идучи, спевая про подман, балладу про милость, перстенок и сокреты, як сердца хтось разбил, а под конец заклятье. Эх, восень, восень, ты знов забила лето. Проходять скрозь туман две шерые постати.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantes.

0: Po kitajsku tak samo można prawosień. Dyk ja na, a hul nas uświetnaja. Iż toż tu dhawa ryć. I nocz wyhladaje podobna u roznych czastkach świetu. Aż to pranocz budzie krychu paźniej, aby ja cał ja nie tak dawno przyjszał za tym czas, kab da trymać słowa. A paśla wiersza, wosińskie listy, ciapier na mowie węgierskaj.
1: Wizma belszawica, piesieńka nacznuju słotu, pierakład z latyszskaj Wasila Siomuchi. Ty śpisz. I śpić miż nami dalecz, i szepcza dalecz ad dażdżu, i pyrskał szum, szuszu, szuszu, po bruku, po blaszanych dachach. Ty śpisz, i śpić miż nami dalecz, mają uciekać słowy nocz. Praz lóży idąć, idąć praz dożdż, wandrując słowy ciemnym szlachem. Deszczu nie padać, nie lha, nie lha. Choć wiedajesz to rozduszyć, ab kamień grudzi maje morza. Nie biegczy słowam, nie lha, nie lha. Choć wiedajuć, sztu patuszyć gubami dalecz, nie lha, Boża. Ty śpisz. I śpić miż nami dalecz, i w słowach dalecz rodzić huk. Jany jak serca, jaki tuk, tuk, u takt adziny doszcz i słowy. Ty śpisz i śpić miż nami dalecz, nacznuje sloty.

0: po hiszpańsku w osień, tak sama nostalgiczna ja. I plywie jana z letaśnimi listami, i plywie, i deszczą płacza, i przywodzić uspaminy. A ty ja wiaduć nas uminula je, i uspaminajem to je, co zdarzyło się tylko że wczora, ale i to je, co było szmat gadów temu nazad. I tak od leta do osieni, a od osieni do zimy, a od zimy do wiosny, a od wiosny do leta, i znowu od początku.
1: Генри Лоусен «Дощ у горах». Переклад з англійської Левона Барщевського. В темних фарбах пригажость, калі мгла в даліні, переодольваючи млость, темнеють гор вершині, і мгла увесь застіть краявід до краю далягляду, а там... Gdzie u stópami granit paczatak woda spadał. Nad głową niebios świeniec i połnacz, co na uzboczy, światłu zwiastuje dnia koniec, zwiastuje ciemru noczy. Dy, lubaja, chaj duszcz lije, nie budzi on biaskłący, jak dumki sumny ja maję, u dzień rachlaniej są.

0: Czerwone gitary prywiali nas u Wosiński park, gdzie drewy robią coż to raz bolsz holymi i saramliwa zapluszczwajuć swoje draulany jawoczy. Niedzie ptuszki na ich siadajuć i tak sama nie traktujuć użo ich jak miejsca przyjemna haprabywania, a tolki spyniająca na halinach na jedną chwilinu na pierapynak u nieakreślenaj dałżyni ptuszyna hapalotu.
1: Tomas Wianclava zamiażuj kanty nientaj czasu miażuj. Pierakład z litowskaj Andrzeja Hadanowicza. Zamiażuj kantynienta i czasu miażuj, nie od razu mianiajca sny, gdy blukajuczy u mowach swojoj i czużoj, nie wychodziać na jawu jany. Znika sienia i łachczyny, nieholeny twar, znikła z mowy żurba jaje chwoi. Nad rauniną śmierci wilgutny pożar i zabramaj ladowy konwój. Отступай развязка, и хлусить на узбоч, а у земли, от яких не утячи. Перекручивши глобус, ты слухаешь ночь, и каханье тела уначи. Слуха,

0: W osieniu wam nie zaśpiewał po serbsku Halid Besić. I odzywające hałasy, że ju wam nie, ju wam nie, i mnoga tych hałasów. I nie wiadomo już, czy warto w tym gawryć, czy lepsz pogłębić się u samego siebie i zastać się w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zastają się do nocy, jaka je tak sama pieramagać już będzie dzień. A wieczna baraćba nie schodzi z naszych waczej i nie choczam, kab zachódka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko uspominam.
1: Edgar Poe, Ciszynia, pierakład z angielskiej Hanny Jankuty. Bywają rzeczy bez uwasablenia, z życiem podwojnym, smutnością dwojnych. Światło i glina, rzeczywa i cieni, dają początek istnieniu ich. Dwie ciszyni jest, bierach i mura, duszy i ciała. Pierwsza żywie u ziemlach sumu, u gustoj trawie, u kraju zgadak prabyłuje góra. Ja je nie bój się, jej imię uczura. Такая тиша в особлении мае, и силам зла не овладать ей. Калиш один.

0: Oj, czy los, życie złamaje i streniesz elfa na miarze pustoj? Dzień ciszy, żeby wychodzić u dorogu, gdzie nie było ludzi. Dowierz się Bogu.
1: A czy minuje

Prawosień u New Yorku zaśpiewała Billie Holiday, a ja raz witwaju się siądnia z wami u siostrzeki białoruskiej wosińskiej pieśniaj. Jakby nie wandrować po wielkim świecie, to i tak zausiody wiartajem się u toje miejsca, jako je ciachnie nas swojoj niebacznej silaj. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i astaulaju was Alesiej Siwochinaj i słowami Ludmiły Siejdarawaj. Do sustreczy. Prosty день.

0: nas na suwiesie joście z Padarynia Anna z Białastoku. Serdeczna, witajem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałaby pozdrawić wszystkich moich rodnych i znajomych z Lwowa Starego, do którego teraz jedu. Osobno mojego męża, także moją rodniu, która żyje na wiosce Okczyn na Lubelszczyźnie. Oni też czasem was słuchają. Думаю, że oni dzisiaj też słuchają. I to już
2: wszystko. I to już wszystko. A jak Darucha u Lełkowa?
1: Przychodzę,
2: tak.
1: Ja już blisko doma. Już to moi znajomi Oczeń wielmi ciepier raduje co.
2: Wielmi dobra, tylko nie jak suwieś na tym szlachu chyba jeszcze nie naladza na zanadta dobra, ale usia upieradzi. Wielmi dziękuję za telefonowanie, usia chłowam dobraha od Białoruska radioracja pierasylajem. I jeszcze to witanie haraczyja dla Mikołaja Kraśko z Pasieczników. Razem z pożadaniami dobra, zdrowia, szczęścia, kochania i udaczy pierasylaje Tulik. A u nas sympatulka i siabry z Białostoka pieśnią wybrała z Padarynia Ania z Białostoka.

0: Podlaski koncert pożadania jeszcze raz nagadają nasz numer. Chyta 85-654-5151. Czekają waszych telefonowania. Pakuj telefon swobodny, a chyta możliwość pozwonić jeszcze u pierwszej godzinie i przekazać pożadanie wszystkim waszym bliskim, kochanym, kogo wybieracie. Wóź. I sztuż, тут маем такія пажаданні для каханай мамы Зіны Міхальчук. Самыя сардэчныя пажаданні, моцнага здароўечка і сонечных дзён перадае Ірына з сям'ёй. І таксама сардэчныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Абдымаем, цалуем і просім песню «Зоркі». Песня «Зоркі» a na pewno prahuczyć zaraz słuchę tej godzinie.
1: U autorek odznaczała 14 dzień narodzinę Ania Sadowska. Ja z tej nagody żadaję jej szmat zdarowia, szczęścia, pomysłności, zjaśnienia marał, samych pośpiechał użyć się szmat siabrą. Żadają ci mama Ala, tata Piotro, siostra Olcia i brat Michał.
0: No woś, i jeszcze woś takie pożadanie, do rzeczy woś milchanu telefon, ale rozdumał się, machczyma jeszcze nam, a woś jość, pobaczym ci, woś jość telefonowanie, kto nam da telefonował się, witajem.
2: Dobry dzień wam.
0: Dobry dzień, witajem.
2: Marysia z Białostoku.
0: Witajem panią Mariusz z Białostoku, tak, słuchaj.
2: Chciałam.

0: Вычытання переказаць.
1: Добра, мы ўжо ў эфіры, калі ласка.
0: А, тут же можна вычытання сказаць?
1: Так, мы ўжо ў эфіры.
0: А, всього найлепшого звичу для батюшки Зорлі, Соломіра Хвойко і матушки Халіни Хвойко, всього доброго їм. Сердечно поздравляю всіх християнів, всіх. Przede wszystkim koleżanku Nadziu Michalczuk, Nadziu Stachijuk, Nadziu Wiktora Stachijuk, wszystkiego najlepszego. Serdecznie pozdrawiam koleżanku Halinu Jabłońską z Pawłu, wszystkiego najlepszego im. Pozdrawiam całą warszawską ulicę z Białostoku, sąsiadów, wszystkiego najlepszego dla Janka, z rodziną, wszystkiego dobrego. Dla swoich synów Piotrka, Krzyśka, Pawła, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I dla was oczywiście wszystkiego najlepszego. Bo dzięki wam to, że ja mogę przekazać życzenie. Składaję życzenia oczywiście dla swojej bratowej Basi Maksymczuk. Wszystkiego najlepszego. Dla Anki Zmilajczyk wszystkiego dobrego. Bo czy za tydzień będę kończyć 18 lat syna chrzczony, wszystkiego dobrego. No i co?
1: Dobra, wiadajcie, następnym razem to tak kryszku dalej od radioprymacza odychodźcie, bo kiedy wy słuchajcie u radio i mówicie, to nie prosta przeszkadzaje, bo tam idzie głos paru sekundów później. I to przeszkadzaje. Dobra, wam niejaką pieśnię podrychtować?
0: Smereku.
1: Dobra. Wielmi dziękujem wam za telefonowanie. Usiało wam dobra.
2: A jeszcze jedne pożadanie. 10 września, swój dzień narodzin, uświadkowała Nadzieja Kierkowicz z Rybczyc. Z tej nagody najlepsze pożadanie, zdrowia, szczęścia, zdejśnienia mara, upieradaje usia siemia Eli, a tak samo siemia Nadziei, ich siabrówki i siabry. Pożadanie od imienia Elżbiety Kalinowskiej. Prośba pieśni hurta As, Biaruzowy kraj.
1: Biaruzowy kraj mach, czy ma będzie kryszku później, bo ciepier woś majem smereku, jaką prosiła z padarynia Maryja. Majem kocika, jaki czekał u
2: Czarzie.
1: I Zorka, jaką prosiła raniej tak sama nasza słuchaczka. A my sustrakajem się już u następnej godzinie Podlaskiego koncertu pożadaniów.

0: A do nas datelefonował się spadar Andrzej z Holandii. Dobry wieczór i słuchaj waszych pożadania.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym skłaść najlepsze pożadanie Agnieszce z ulicy Kalinowej w Białostoku. Chcę żadać, aby zdejśnili się jej plany, które, bo musi teraz troszkę pamiętać swoje życie. No i kap usio dobra składałaś. A tak samo chciałbym złożyć życzenia swojej mamie Walentynie Kardal z Gradka, mojej cioci Walentynie z Maciejka Wiechary z całą rodziną. Tak samo się mi ukrzam z ulicy Piastowskiej, się mi ukrzam z TBS-u, gościkam z Sokola i z Rajkowskim z Sobolewa.
2: I usio.
1: No i wam wieduczym jeszcze.
2: Doczekali się. A u Holandii idzie deszcz, na kolki wiadomo, tak?
1: Tak, tak. Troszkę padaje, ale ciepło.
2: Ale jeszcze ciepło. No i dobra. Dobra, dziękuję wam za telefonowanie. Usiechu wam dobrego i usim, kto tam na czużynie pracuje.
1: Dziękuję.
2: Usiechu dobrego. I jeszcze raczej witanie dla Walodzi Dudzie, cześć Białowieży. Razem z pożadaniem mi dobra, zdrowia, radości, kochania, szczęścia i udaczy. Передає Толік.
0: Пожадання Агаті, Кристіанові і маленькому Пьотрушові Дмитрукам з Доброміла на Більщині. Пожадання передають Марися і Стефан Б'яроза. Пісня Примаков «Ти думай, думай».
2: У нас тепер добрі грайки у білої сукінці.

0: A do nas zatelefonował się jeszcze raz spadar Andrzej z Plesków. Jeszcze raz z haworem dobry wieczór i witaję was.
1: Dobry wieczór.
0: I słuchaj.
1: Dziękuję za połączenie i pozdrawiam was serdecznie. I chciałbym pozdrowić panią Kasiu razem z Robertem z Plesków, z Strażaków, bo mi poza ręczynach. Budę może dać na wesele i pozdrawiają ich baćków, Lilku i Kolu, wspaniała rodzina i wszystkiego dobrego życiu dla nich. Zdrowia, to jest wspaniała rodzina, a ta młodzież to jest tym bardziej wspaniała. I chciałbym się pozdrowić im plenik małego takiego, Adasia, z którym kiedyś spotkałem się to już mnóstwo lat temu i także jego pozdrawiają. Razem z jego Madzioju. I wszystko dobrego życiu dla nich. To w nim życie dobre układało się. A wam serdecznie dziękuję i zdrowia wam życzę.
2: Dziękuję i wam tak samo wszystkiego dobrego. I jeszcze pożadanie z do Długodzielc, nie znaju, albo Długosielcy. Pierdaju same serdeczne pożadanie dla mojej żonki i matuli mocnego zdrowia, radości od męża, dzieci i unukał.
0: Przywitanie razem z pożadaniem i dobrego zdrowia dla Ani Stelmaszuk z Górki, Tomka Dynadzi Bursa z ulicy Cichaj u Zaściankach, pierdają Tatiana i Michał Sawicki.
2: A dla wszystkich, as i sustreuja różu.

0: Podlaski koncert pożadania nachadają nasz numer u studiu, a właśnie niech ta być sam by. Niech ta być sam by da telefonował się. Witaję.
1: Krzysztof.
0: Halo.
1: Halo.
0: Tak, witaję. My już u efiry.
1: A, хорошо. Я хочу только так, вас, яко радио, рад я поздравити, бо що тиждень вас чую і слухаю, і, направду, так вдрушаюся, і как бы ви жили, кілька могли б, нормально, і ще не Бог кажу. І кажу, вчора михи, значить, вчора михи. Кажу, хочу поздравити угольні нормальні, на спокійно, так, бо знаєте, як то є. Bo przyjaciele bardzo dobrego, Janka, Sierduchę, Siemiatycz, powiem, że tak. Moją kobietę też Siemiatycz, Anię, którą kocham bardzo. I wskazywałam, że ogólnie dużo rzeczy, znaczy dużo, ja to ogólnie, znajdę, ja to nie znaję, jak to wskazać jeszcze inaczej. Ale ogólnie skażę wam pożegnanie daję wszystkim. Nawet dla sestry swojej, która i tak nie słuchaje to, bo ja od nią taki wolny, że nie ma czego tego. Ale wszystkich najlepszych i szeromych. To pożegnanie będą szeromych.
0: Dobra, a może jeszcze imię raz sakrecicie wasze?
1: To wszystko Reje od razu dla wtedy. Znaczy, no. Jeszcze raz skażę, bo ja nie czuję sam.
0: Ja pytam się, jak wy nazywacie się?
1: Krzysiek Reje.
0: A, Spadar Chrystafor. Dobra.
1: Ja także nie znaję, jak to znajdę. Jak można, to pieśnią znajdę jakuju.
0: Jakuju.
1: I chociaż raz, znaczy zawsze nie was wolna, zawsze ja to tak, bo ja sam je, naprawdę. I nie znajdę, jak to wskazać,
0: Chodźcie tę pieśnią i zabyli.
1: I nie zabyli, czekaj, naprawdę nie zabyli. Formacja? Nie, nasza pieśń, normalnie.
2: My na pewno podbieramy.
1: Coś takiego.
0: Jakuju?
1: Formak? Nie, coś na fy, no na fy, no coś tam.
0: Pieśnia na fy. Będziemy szukać.
1: Ja
0: tut podobrala taką pieśnią Czeremszyna, jaką śpiewali u nas na Białostoczynie, oj ty chmelu. Może być?
1: Nie ma problemu.
0: Dobre.
1: Dziękuję bardzo i wszystko dobrego.
0: I wam tak samo wszystko dobrego.
3: Dobry wieczór, poważany ja wiaduczy ja programy Podlaski koncert pożadaniał. Chcę pieradać przywitanie wiosce Arepicze, jaki ja znajduję się u Żabinkowskim rejonie Bielasiejskiej w oblasti. Jeszcze pieradaję przywitanie dla dziedu Wasilu Dzienisiuku, jaki zausiody was słuchaje. Wy lepszy ja, barani was Boża i ad siebie chcę skazać geta lepsze radio.
0: Wielmi dziękuję i jeszcze czerwone pożadanie, same najserdeczniejsze pożadanie leciać zaraz u Bielsk Podlaski na ulicy Białowieżską do Moniki Fiedoruk, która zautra będzie odznaczać swoje narodziny. Żadaję jej mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy i spełnienia marał. Mnogie lety śpiewają chryszczone Kinga z siemioj, baćki i bacia. А у нас черемшина і ой ти хмелю зелененький.

0: Do nas zatelefonował się gospodar Janka z Dubrowy, Białostockiej. Dobry wieczór. Słuchajmy was.
1: Hello, hello. No woś. Już suwieś. Hello, gospodar Janka, wy nas uwiezi? A, raz zluczyła się. No, nieszta się nie suwieś u nas pracuje nie tak, jak trzeba, no, ależ my nie winowaty. Kochanej mamie, Hannie Samasiuk z czarem, chi najlepsze pożadanie mocnego zdrowia, spokoju, uśmieszek na twary, gdyż tydziennej Bożej opieki dosylają dzieci, unuki i praunuki.
0: Привітанні Крисі і Крисю Кобешко, Валентині Лук'янюк, Галіні і Лявону Гнідійко, де Зосі і Толіку Кішкірам, насилає Гражина Савіцькая.
1: Сердечне вітання для Мірка разом з пожаданнями добра, здоров'я, щастя і кохання передає його сябровка з Гайнавки. Ну, ось є чергове телефонування, побачимо, хто у нас на сув'язі. Падляшський концерт під... Pożadanie, witam.
2: Witam serdecznie. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Moniki Fiedoruk z Bryska Podlaskiego. Czytaliście niedawno, ale niestety nie słyszała, więc mam nadzieję, że teraz słyszy. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności od wrześniaczki Kingi, od rodziców, od braci z rodzinami. Wszystkiego dobrego. Wam również wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: I my tak samo dziękujemy za telefonowanie. Usiachu dobraha u Bielsk Padliarski. I cóż, będziemy śpiewać? U nas mnie mama cicha, gawaryla i lider.

0: Podlaski koncert pożada. Nie uwójź pieśnia. Мне мама тихо говорила, только что прогучала, у нас тут приходят нервные смски, что вот я ее нема. Причем у выконании Ивана Комаренки у нас нема и не было. А есть телефонование, так?
1: А есть телефонование. У нас на связи господар Петр из Белостоку. Еще раз витаем и слухаем ваших пожеланий.
2: Витаю. Як живуш? Христианик, поздрави ті. Батюшку, матушку, тісюки. Халіна Хвайка і Славик Хвайка. З родиною. І з цими дівчинами. І з внучками. І ще хресного з Хомонтовець. I was wszech widzących.
1: Dziękujemy za pożadanie. I
0: cóż, czerwowe pożadanie na same serdecznie leciać znowu u Bielsko-Podlaski na ulicę Białowieską dla Moniki Fiedaruk, która będzie odznaczać swoje narodziny zjutra. Żadajmy jej mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy i spełnienia marzeń. Mnogie lety śpiewają chrzczona Kinga z siemią, baćki i bacia.
1: Witanie Grażynie, Tatianie i Piotru Sawickim zza ścianek, a tak samo dla Krysi i Krzysiu Kobyszko z ulicy Studziennej, co u Białostoku, dosyłaje Michał.
0: Serdecznie witanie dla sąsiedziów Marysi i Stasia Olechno, dosyłają Jurek i Estera z Sokolki.
1: Andrzej z Białostoku pieradaje serdecznie pożadanie dla swojej siemi, a tak samo dla spadarniał u studii Walentyny i Hanci. Za co dziękujemy.
0: Same serdecznie witanie dla baćków z Lasinki, Anity i Wasilia. Pieradają syn Andrzej z niewiestką i Kornelią i żadają im mocnego zdrowia, bogactwa i radości. I jeszcze gorące witanie dla Grażyny i Piotra Sawickich, Zusi i Tolika Kiszkielał, a tak samo Krystyny i Krzysia Kubyszkał. Usim żadają im przyjemnego sobotniego wieczora. Górka z Wierchlesia, a dla wszystkich śpiewaje As. A pieśnia, jaka ja czekała u czardzie na jugie.

0: миксы DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, witaju was u Indamix, z wami DJ Ricky, Sioniaszni Sedhe, ta historia w składzie na jazd melodii tonkich rytmał i prastory pami żółkami. Heta muzyka, jakoj nie trzeba kryczać, kab być mocnaj, da statkowa, da zwolić joj prawieści was praz hety wieczar. Zapraszaju na padrychtawany mnoju set, DJ Ricky, pojechali!

To była jeszcze jedna godzina Winda Mix. Dziękuję wam za supolne słuchanie, za ciszyniu pamiżłkami i za moment zasierodzenia na muzycy. Spodziewam się, że ty set zastanie co z wami na dołucha paśla a pośnia habita. Da sustreczył następną sobotę, a 21 godzinie DJ Ricky zapraszają.